0: Born in the USA.
1: Jaku Kajotsek, hanta mi gota te se oyol mio. Jaku Kajotsek, hanta otak te oyol. Se siama online mo huyo kenara otitus anning toot.